0: Mamatic in KS v stavo in to je lihta prav cajt, ekipa moja zlata za...
1: In jaz točen vem, kaj bi pasal zdaj.

0: in 7 kuzličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.